0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach został Bartosz Bochenczak. Według sondaży Exit Poll, Aleksander Miszalski zostanie odwołany ze swojego stanowiska. W związku z tym, Konfederacja planuje aktywnie uczestniczyć w nadchodzących wyborach, aby zyskać przewagę w mieście. W niedzielę, 24 maja, nad Polską występują burze związane z przechodzącym chłodnym frontem atmosferycznym. Grzmi w województwach warmińsko-mazurskim, w okolicach Lidzbarka oraz mazowieckim, nad Półtuskiem. Zjawiska są słabe, a towarzyszą im opady deszczu o natężeniu do 10 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość od 50 do 70 km na godzinę. Warunki do powstawania burz są ograniczone z uwagi na niską wilgotność w środkowej troposferze. W Kalifornii strażacy walczą z czasem, aby zapobiec eksplozji zbiornika z ponad 26 tysiącami litrów metakrylanu metylu, substancji toksycznej dla zdrowia. W związku z zagrożeniem wydano nakaz ewakuacji dla ponad 50 tysięcy mieszkańców, z czego około 15% nie opuściło swoich domów. Gubernator Kalifornii ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwie Orange, a strażacy kontynuują schładzanie zbiornika wodą, mimo rosnącej temperatury wewnątrz. Władze informują, że jakość powietrza pozostaje w normie, jednak niektórzy mieszkańcy zgłaszają objawy podrażnienia dróg oddechowych. Dodatkowe schrony zostały otwarte przez Czerwony Krzyż, aby pomdrugeścić ewakuowanych mieszkańców. Krakowskie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta zakończyło się o godzina 21, a według sondażu Exit Poll frekwencja wyniosła 33,4%. Głosujący w zdecydowanej większości opowiedzieli się za odwołaniem Miszalskiego, uzyskując 97,8% głosów, oraz Rady Miasta, którą chciało odwołać 96% wyborców. Aby referendum było ważne, frekwencja musiała wynieść co najmniej 27% dla prezydenta i 36% dla Rady Miasta. Wyniki referendum mają być ogłoszone w poniedziałek w godzinach porannych, w zależności od tempa prac komisji obwodowych. Ukraiński influencer Andriy Gawryliw został ukarany mandatem w wysokości 100 zł za wjazd sportowym autem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie, w tym zabezpiecza monitoring oraz gromadzi dodatkowe dowody. Na wniosek małopolskiej policji, Urząd do Spraw Cudzoziemców rozważa nałożenie na mężczyznę zakazu wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen na 5 lat. Premier Donald Tusk oraz minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedzieli surowe konsekwencje dla sprawcy. Gawryliw przeprosił za swoje działania, tłumacząc, że nie zauważył zakazu. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Marian Banaś ogłosił swój start w wyborach na prezydenta Krakowa oraz zapowiedział przedstawienie kandydatów do Rady Miasta. Jego decyzja następuje po referendum, w którym zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za odwołaniem obecnego prezydenta oraz Rady Miasta. Według wstępnych wyników sondażu Exit Poll za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego zagłosowało 97,8% wyborców. Oficjalne wyniki referendum mają być ogłoszone w poniedziałek rano. Jeśli wyniki się potwierdzą, wybory mogą odbyć się w najbliższym czasie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uda się we wtorek na Litwę w odpowiedzi na serię wtargnięć dronów, które zmusiły mieszkańców do schronienia się w piwnicach i schronach przeciwbombowych. Wizyta ma na celu zbadanie sytuacji oraz wsparcie lokalnych władz w obliczu narastającego kryzysu. Szczegóły dotyczące dalszych działań nie zostały ujawnione. Emmanuel Macron rozmawiał z Aleksandrem Łukaszenką, co jest pierwszym takim kontaktem od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według komunikatu strony białoruskiej rozmowa dotyczyła problemów regionalnych. Ta rozmowa telefoniczna może mieć znaczenie dla dalszych relacji między Francją a Białorusią. Szczegóły dotyczące poruszanych kwestii nie zostały ujawnione. Na ulicach Belgradu odbyła się ogromna demonstracja, w której uczestniczyło ponad 180 tysięcy osób, domagających się organizacji wyborów. Był to drugi co do wielkości protest w Serbii od upadku reżimu Slobodana Miłoszewicza. Po zakończeniu zgromadzenia doszło do zamieszek, w wyniku których policja zatrzymała 23 osoby, a kilku funkcjonariuszy zostało rannych. Protesty są odpowiedzią na tragedię, która miała miejsce na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, gdzie w wyniku zawalenia się dachu zginęło 16 osób. Władze krytykują demonstracje, nazywając ich organizatorów terrorystami wspieranymi przez zagraniczne podmioty. Armia Ukrainy przeprowadziła w nocy serię uderzeń na rosyjską infrastrukturę wojskową i naftową. Celem ataków były obiekty służące eksportowi ropy oraz zaopatrzeniu rosyjskiej armii. Ukraiński sztab generalny poinformował o tych działaniach, które mają na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji. Szczegóły dotyczące skutków uderzeń nie zostały podane. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
2: All your favorite music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem wciąż nie zostało w pełni wynegocjowane. W trakcie wypowiedzi skrytykował osoby przeciwnikujące ten układ, określając je mianem frajerów. Nie podano szczegółowych informacji na temat dalszych kroków w negocjacjach. Około 30 martwych ptaków znaleziono w niedzielę w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Służby ochrony środowiska oraz policja rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia przyczyny ich śmierci. Fontanna została wyłączona i ogrodzona taśmą, a na miejscu zjawili się strażacy, którzy prowadzą badania wody. Dotychczasowe pomiary nie wykazały nieprawidłowości, jednak możliwe jest, że ptaki mogły zjeść zatruty pokarm w innym miejscu. W przypadku przybycia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska będą prowadzone bardziej szczegółowe badania. Tragiczny wypadek miał miejsce w gminie Czarna Dąbrówka w województwie pomorskim, gdzie 15-letnia dziewczyna uderzyła w drzewo podczas jazdy na crossi. Zgłoszenie do służb wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. Pomimo reanimacji, nastolatka zmarła. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, a policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli również ślady oraz monitoring. Premier Węgier, Peter Magyar, zapowiedział obniżenie swojej pensji do mniej niż połowy obecnego poziomu, wynoszącego 3 800 000 forintów brutto. W ramach zmian pensje ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów również zostaną znacząco zredukowane. Miesięczny limit wynagrodzeń posłów zostanie obniżony z 7 do 5 milionów forintów. Dodatkowo kadra kierownicza spółek państwowych oraz członkowie rad nadzorczych i doradczych również będą musieli liczyć się z obniżkami wynagrodzeń. W rosyjskich najwyższych kręgach władzy rośnie niezadowolenie z prezydenta Władimira Putina, CEO potwierdzają źródła bliskie Kremlowi oraz europejskie służby wywiadowcze. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to przedłużająca się wojna z Ukrainą, narastające problemy gospodarcze oraz blokady internetowe. Bankier Oleg Tinkow, który wyemigrował z Rosji, wskazuje na powszechne poczucie frustracji, stwierdzając, że wszyscy czekają na jego śmierć. Takie nastroje mogą wpływać na stabilność rządów w Rosji. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Poniedziałek w Polsce utrzyma się słoneczna i sucha pogoda, a maksymalna temperatura osiągnie 27 stopni Celsjusza. Prognozy wskazują na brak opadów, co sprzyja letnim aktywnościom na świeżym powietrzu. Dalsze dni również mają przynieść podobne warunki atmosferyczne. W pobliżu miejscowości Stare Koźle w województwie opolskim doszło do pożaru nasypu kolejowego oraz zerwania sieci trakcyjnej, co spowodowało zatrzymanie pociągu osobowego relacji Bielsko-Biała – Gdynia Główna. Ewakuowano około 550 pasażerów. Na miejsce zdarzenia wysłano 9 zastępów Straży Pożarnej, które potwierdziły zgłoszenie o pożarze. Działania ratunkowe są w toku. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie lokalne opady deszczu w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spadnie od 1 do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatury w nocy będą się wahać od 5 do 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14-15 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. W poniedziałek w całym kraju zapowiadana jest słoneczna pogoda, a maksymalne temperatury osiągną od 21 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 30 do 50%. Warunki biometeo będą korzystne, a w całej Polsce odczujemy ciepło. Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w odpowiedzi na zmasowany atak rakietowy Rosji na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha podkreślił, że atak ten, przeprowadzony przy użyciu hipersonicznego pocisku Oresznik, wymaga zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Władze Ukrainy apelują o skoordynowane działania w celu powstrzymania agresji Rosji oraz zapewnienia trwałego pokoju. Zniszczenia obejmują nie tylko budynki mieszkalne, ale także muzea i szkoły, co podkreśla potrzebę natychmiastowej interwencji. Kierowca Toyoty, który potrącił rowerzystkę na ulicy Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. W trakcie przeszukania pojazdu policjanci odkryli niewielkie ilości substancji przypominających mefedron. Zatrzymanie kierowcy miało miejsce po incydencie drogowym, a sprawa jest obecnie wyjaśniana przez organy ścigania. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Opolu 25 maja 2026 roku prognozowane są wysokie temperatury odczuwalne, lekki wiatr oraz nieznaczne zachmurzenie. W ciągu dnia nie przewiduje się opadów deszczu. Mieszkańcy mogą zatem liczyć na przyjemną pogodę. Zaleca się jednak zabranie parasola na wypadek niespodziewanych zmian. W Olsztynie prognoza pogody na dzień 25 maja 2026 roku wskazuje na możliwość opadów deszczu. Meteorolodzy sugerują, że mieszkańcy mogą potrzebować parasoli. W województwie warmińsko-mazurskim przewidywane są zmienne warunki atmosferyczne. Dalsze szczegóły na temat pogody będą dostępne w miarę zbliżania się tego dnia. Pociąg Intercity relacji Świnoujście - Przemyśl został unieruchomiony pod Krakowem, co spowodowało, że w środku znalazło się 700 osób. Do awarii doszło w niedzielę wieczorem na odcinku Kraków-Płaszów, Podłęże na skutek zerwania pantografu. Na miejscu pracowało 20 strażaków, którzy pomogli pasażerom wysiąść z pociągu. Pasażerowie zostali przetransportowani do Przemyśla pociągami z Berlina i Ustki. PKP Intercity ostrzega, że inne pociągi kursujące między Krakowem Głównym a Tarnowem mogą doświadczać opóźnień powyżej 30 minut. Mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego przy poparciu blisko 98% głosujących. Jeśli wyniki się potwierdzą, konieczne będą przedterminowe wybory w ciągu 90 dni. W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego zginęły co najmniej 4 osoby, a wiele budynków zostało zniszczonych. W atakach użyto m.in. pocisku Oriesznik, a całkowita liczba zaangażowanych dronów i rakiet wyniosła 690. Łatwogang, twórca internetowy, zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska, zbierając ponad 19 800 000 zł na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Służby interweniowały w sobotę wieczorem w Gdańsku w związku z fałszywym zgłoszeniem o zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki Karola Nawrockiego, członka rodziny prezydenta. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że rozpoczęto intensywne śledztwo, a interwencja miała miejsce po dwóch zgłoszeniach SMS-owych. Służby, w tym Straż Pożarna i Policja, weszły do mieszkania, ponieważ podejrzewano, że mogą tam znajdować się osoby w niebezpieczeństwie. Kierwiński podkreślił, że to mieszkanie nie było zgłaszane do ochrony, a więc nie podlegało zabezpieczeniom ze strony Służby Ochrony Państwa. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: A teraz na koniec

0: Muzyka.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Demokratycznej Republice Konga rośnie liczba osób podejrzewanych o zakażenie wirusem Ebola, a sytuacja jest szczególnie krytyczna w prowincji Ituri, gdzie występuje rzadka odmiana wirusa Ubundibugyo. Światowa Organizacja Zdrowia podniosła poziom zagrożenia do bardzo wysokiego. W regionie dochodzi do brutalnych incydentów, co dodatkowo komplikuje sytuację. Lokalne władze podejmują działania mające na celu opanowanie epidemii. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Aleksander, co przyniesie spokojną, stabilną i suchą pogodę. Temperatura w ciągu dnia osiągnie nawet 27 stopni Celsjusza. Prognozy wskazują na korzystne warunki atmosferyczne, co zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W nocy z soboty na niedzielę w Helsinkach wybuchł pożar, który zniszczył 62 mieszkania w nowym budynku. Przyczyną było najprawdopodobniej pozostawienie na balkonie grilla gazowego, co spowodowało rozprzestrzenienie się ognia na dach. Akcja gaśnicza, w której uczestniczyło około 30 jednostek straży pożarnej, trwała około 10 godzin. Mieszkańcy zostali ewakuowani, a nikomu nie stała się krzywda. W związku z poważnymi uszkodzeniami budynku nikt z lokatorów nie może wrócić do swoich mieszkań, które nie nadają się do użytku. Od soboty 23 maja do poniedziałku 25 maja na stacjach benzynowych obowiązywać będą zaktualizowane maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, cena benzyny 95 wyniesie 6 zł 46 groszy za litr, benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł 85 groszy. Obniżone ceny są wynikiem formuły, która uwzględnia średnią cenę hurtową oraz inne opłaty. Kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w najbliższy piątek. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny grozi karą do 1 miliona złotych. Korespondencja Sylwestra Suszka, szefa giełdy kryptowalut BitBay, ujawnia jego kontakty z międzynarodowym światem przestępczym. W mailach, które dotarły do mediów, znajdują się oferty na amunicję, broń, narkotyki, złoto i materiały wybuchowe, które były kierowane do Przemysława Krala, prezesa Zonda Krypto. Jeden z maili zawiera propozycję zakupu amunicji każdego kalibru, co sugeruje poważne naruszenia prawa. Sprawa ta może mieć poważne konsekwencje dla zaangażowanych w nią osób oraz dla reputacji giełdy. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 14 przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służby Ochrony Państwa zostało unieważnionych w wyniku weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE. Wartość tych przetargów wynosi kilkaset milionów złotych. Niebawem unieważnione zostaną również przetargi w innych służbach mundurowych, w tym w Policji oraz Straży Granicznej, co w sumie doprowadzi do anulowania 51 postępowań. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że nowe przetargi zostaną ogłoszone, a ich finansowanie będzie pochodzić z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Nowe rozwiązania mogą być wprowadzone najwcześniej w wakacje, a pieniądze na zakupy będą uruchomione dopiero od przyszłego roku. Aleksander Miszalski został odwołany z Urzędu Prezydenta Krakowa, a za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców. Wyniki referendum, które odbyło się w niedzielę, oznaczają także, że Rada Miasta nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Poseł Polski 2050 Paweł Ślis ocenił, że to czerwona kartka dla koalicji rządzącej oraz wskazał na niedobre decyzje Miszalskiego z małym udziałem konsultacji obywateli. Teraz kluczowe będzie znalezienie dobrego kandydata, który będzie w stanie obronić interesy Krakowa. W wielu krajach wskaźnik dzietności spada, co wiele osób postrzega jako zagrożenie dla dobrobytu i stabilności społeczeństw. Demografowie i ekonomiści wskazują, że sytuacja ta nie musi prowadzić do negatywnych skutków, pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim czasie. Wskazują na potrzebę wdrożenia strategii, które mogłyby zniwelować potencjalne problemy związane z niską dzietnością. Blisko 40% Polaków nie ma wyrobionej opinii na temat pracy generała Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Takie wnioski płyną z najnowszego badania przeprowadzonego przez SW Research dla Rzeczpospolitej. Wskazuje to na brak jednoznacznych ocen dotyczących jego działalności w tej roli. Aleksander Miszalski został odwołany z Urzędu Prezydenta Krakowa, a w mieście zaplanowane są przyspieszone wybory. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała, że w głosowaniu wzięło udział niemal 30% uprawnionych, a za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się 97,8% głosujących. Pierwszym kandydatem na nowego prezydenta Krakowa jest Marian Banaś, były szef Najwyższej Izby Kontroli, który zadeklarował swoją gotowość do służby mieszkańcom. Referendum zorganizowano w odpowiedzi na rosnące niezadowolenie części mieszkańców, związane m.in. z nowymi regulacjami transportowymi i polityką finansową. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Duchowny z Rakowca na Pomorzu po raz drugi stanie przed sądem za zniszczenie pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim. Prokuratura wskazuje, że zabytkowa nekropolia została zrównana z ziemią, aby umożliwić nowe pochówki katolickie. Sprawa jest kontynuacją postępowania w tej kwestii, które wzbudza w regionie wiele emocji. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od decyzji sądu. Rosyjskie pociski oraz drony wysyłane na Ukrainę stają się coraz mniej skuteczne, gdyż wiele z nich traci sygnał naprowadzający lub otrzymuje fałszywe współrzędne, co skutkuje trafieniem w odległe miejsca od zamierzonego celu. To zjawisko jest efektem działania systemu LIMA, tajnej broni Ukrainy, która zakłóca plany wojenne Kremla. Wprowadzenie tego systemu znacząco zmienia zasady gry na froncie. Ukraińskie siły wykorzystują te technologie, aby zminimalizować skutki rosyjskich ataków. Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa w wyniku niedzielnego referendum, w którym frekwencja wyniosła 31,8%. Wyniki głosowania mają moc wiążącą, co potwierdzają oficjalne dane. Natomiast w przypadku Rady Miejskiej frekwencja okazała się zbyt niska, by doszło do jej odwołania. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, postulował przywrócenie powszechnego, obowiązkowego szkolenia wojskowego, które miałoby trwać 3 miesiące i odbywać się tuż po maturze. Były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej zaznaczył, że wojsko to nie jedyna służba, która potrzebuje rezerw, i podkreślił, że Polska jest jedynym krajem wschodniej flanki Sojusz Północnoatlantycki, który nie wprowadził takiego szkolenia. Dworczyk obawia się, że wojna w Ukrainie potrwa jeszcze długo. CO wymaga od państw sąsiednich przygotowania się do obrony. W pierwszej kolejności szkolenie miałoby być obowiązkowe dla wszystkich mężczyzn, a później w wybranych specjalnościach powinny być powtarzane ćwiczenia. Zdecydowana większość Polaków, bo aż 71%, opowiada się za dalszym członkostwem Polski w Unii Europejskiej, wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Spośród ankietowanych 49% uważa, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w Unii Europejskiej, a 22% raczej powinna pozostać. Zaledwie 21% respondentów opowiada się za opuszczeniem Unii, przy czym 10% z nich twierdzi, że Polska zdecydowanie powinna wystąpić z Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono w dniach 5 i 6 maja na reprezentatywnej próbie 1024 dorosłych Polaków. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki. Listening to hits of three generations on D.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Swietłana Cichanouska przybyła do Kijowa na pierwszą taką wizytę, gdzie spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą. Celem spotkań jest omówienie współpracy między Białorusią a Ukrainą oraz wsparcia dla białoruskiej opozycji. Wizyta ma na celu wzmocnienie relacji między oboma krajami w kontekście bieżącej sytuacji politycznej w regionie. Rosja planuje zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w celu ochrony praw Rosjan mieszkających w krajach bałtyckich, jak podało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To działanie ma na celu zaostrzenie sporu z tymi państwami. Szczegóły dotyczące dalszych kroków Rosji nie zostały ujawnione. Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta Krakowa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaznaczył, że to jest początek. Profesor Przemysław Sadura skomentował, że trudno oczekiwać innej reakcji ze strony Kaczyńskiego. Wskazano, że to odwołanie może oznaczać koniec kariery politycznej Miszalskiego. Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest bliskie zawarcia i może dojść do niego w najbliższym czasie. Premier Izraela, dowiedziawszy się o tych planach, miał zareagować gniewem, co opisuje izraelski dziennikarz serwisu Axios Barak Ravid. Amerykański senator Ted Cruz skrytykował te działania, określając je jako katastrofalny błąd. W kontekście tych wydarzeń pojawiają się obawy o konsekwencje dla Izraela. Przy przylocie pierwszych polskich myśliwców F-35 do kraju wzrosło zainteresowanie ich oficjalną nazwą. Ekspert do spraw wojskowości zauważa, że przydomek nadawany przez personel często różni się od oficjalnej nazwy. Niektórzy piloci preferują określenie Harpia, podczas gdy inni mają własne nazwy dla tych ultranowoczesnych maszyn. Szczegółowe przydomki pozostają jednak nieujawnione. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Były dyrektor departamentu jednego z ogólnopolskich banków usłyszał zarzuty prokuratorskie dotyczące oszustwa na szkodę klientów, które doprowadziło do utraty ponad 8 milionów złotych. Śledczy ustalili, że mężczyzna oferował fundusze inwestycyjne, które działały na zasadzie piramidy finansowej, nie informując pracowników banku o braku możliwości zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Zataił również fakt, że bank nie przeprowadził analizy działalności inwestycyjnej tych funduszy. W wyniku tego klienci otrzymywali nieprawdziwe informacje o bezpieczeństwie inwestycji, a fundusze zostały zlikwidowane w 2024 roku. Byłemu dyrektorowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Stanisław Janicki, wybitny historyk kina, krytyk filmowy i prowadzący kultowy program W Starym Kinie, zmarł w wieku 93 lat. Przez 20 lat prowadził Odeon w RMF Classic, w którym gościły największe postaci polskiego i światowego kina. Janicki był także autorem scenariuszy do wielu filmów oraz wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim. Jego pasja do kina rozpoczęła się od obejrzenia Królewny Śnieżki, Walta Disneya, co miało wpływ na jego późniejszą karierę. Wspomnienia o nim pozostaną w pamięci wielu miłośników kinematografii. Dr Michael Jaffe, endokrynolog dziecięcy z Uniwersytetu w Teksasie, sugeruje, że Mona Lisa mogła cierpieć na otyłość lub choroby tarczycy. Wystąpienie Jaffe'ego podczas Europejskiego Kongresu Otyłości w Stambule podkreśla, jak analiza dzieł sztuki może wspierać lekarzy w zrozumieniu problemów związanych z nadwagą. Lekarz zwrócił uwagę, że w epoce renesansu pełniejsze kształty były postrzegane jako symbol zdrowia i dobrobytu, a nie powód do wstydu. Jaffe apeluje o większą empatię w postrzeganiu otyłości oraz o zrozumienie zmieniających się ideałów piękna na przestrzeni wieków. Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę z wykorzystaniem 262 dronów, co skutkowało śmiercią 4 osób i ranami 34. Ataki miały miejsce w obwodach chersońskim, donieckim i sumskim, gdzie uszkodzone zostały obiekty infrastruktury krytycznej oraz dzielnice mieszkaniowe, w tym 3 budynki wielopiętrowe i 6 domów prywatnych. Siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły 246 dronów, jednak 10 z nich dotarło do celów w 9 lokalizacjach. W obwodzie donieckim odnotowano jedną ofiarę śmiertelną i 14 rannych, natomiast w obwodzie sumskim również zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. Władze lokalne informują o intensywnych ostrzałach, które objęły prawie 90 miejscowości. Łukasz Gibała zadeklarował możliwość startu w wyborach na prezydenta Krakowa, podkreślając, że musi najpierw zbudować odpowiednią ekipę oraz program. W rozmowie w Kanale Zero zaznaczył, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zdecyduje się na kandydowanie. Gibała nie podał szczegółowych terminów ani planów dotyczących dalszych kroków. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Rosji struktura siłowa znalazła się w stanie kryzysu, co prowadzi do spekulacji na temat możliwości przewrotu w Moskwie. Czołowe zachodnie media wskazują na rosnące napięcia pomiędzy proputinowską gwardią z KGB, a nową generacją FSB, co może skutkować otwartą konfrontacją. Tego rodzaju wewnętrzne sprzeczności mogą paraliżować zdolność państwa do reagowania na kryzysy, zwłaszcza w obliczu zamknięcia rynków zewnętrznych. Sytuacja ta może prowadzić do ustanowienia jeszcze bardziej bezwzględnej dyktatury lub do całkowitego paraliżu władzy. Niemcy mogą stracić miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Austrii, co byłoby znaczącym upokorzeniem dla tego kraju. Dotychczas Niemcy, jako jeden z największych darczyńców Organizacji Narodów Zjednoczonych, mogły liczyć na swoje miejsce co 8 lat, jednak obecnie sytuacja jest inna. W kulisach toczy się intensywna rywalizacja o władzę, w której Austria ma szansę na zwycięstwo. Napięcie w tej sprawie jest wysokie, a dalszy rozwój sytuacji pozostaje niepewny. Nowa Lewica ogłosiła, że wystawi kandydata na prezydenta Krakowa. Marszałek Sejmu i przewodniczący partii, Włodzimierz Czarzasty, podkreślił, że żadna Warszawa nic w tej sprawie nie ma prawa mieć do powiedzenia. Decyzja ta ma na celu wzmocnienie lokalnych struktur partii oraz zwiększenie jej wpływu na politykę w mieście. Na autostradzie A4 w Mysłowicach doszło do zderzenia dwóch autokarów. CO sparaliżowało ruch w kierunku Wrocławia. Około godziny 10.10 jeden z autokarów najechał na drugi, w wyniku czego w pojazdach podróżowało około 90 pasażerów, głównie dzieci. Dwie osoby, w tym dziecko, odniosły obrażenia. Na miejscu zdarzenia pracuje 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. Pozostałe osoby zostały przewiezione do autokarów zastępczych. W nocy z soboty na niedzielę na bulwarze nadmorskim w Gdyni miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego nożownik ranił dwie osoby i uciekł z miejsca ataku. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia tożsamości sprawcy. Początkowe podejrzenie padło na mieszkańca Trójmiasta, jednak przedstawił on alibi, które potwierdza jego obecność w innym miejscu w czasie ataku. Śledztwo trwa. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice Magnifica Humanitas wzywa do rozbrojenia sztucznej inteligencji, podkreślając, że nie powinna ona służyć zbrojnej rywalizacji. Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia związane z rozwojem technologii, wskazując na nowe formy niesprawiedliwości i wykluczenia. Papież apeluje, aby sztuczna inteligencja pozostała narzędziem służącym człowiekowi. Działania te mają na celu zminimalizowanie ryzyka negatywnych skutków związanych z AI. Ukraiński pułk Azow intensyfikuje działania przeciwko liniom zaopatrzeniowym rosyjskiej armii, w szczególności koncentrując się na kluczowym szlaku prowadzącym na okupowany Krym. Działania te mają na celu osłabienie zdolności operacyjnych przeciwnika. W wyniku tych operacji Rosja może napotkać trudności w dostarczaniu zasobów do swoich jednostek. Iran dysponuje setkami kilogramów wysoko wzbogaconego uranu, co może pozwolić na produkcję kilku bomb atomowych. Obecnie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się ten materiał. W kontekście tego zagrożenia pojawiają się nowe negocjacje dotyczące programu nuklearnego oraz możliwość złagodzenia sankcji. Dalsze działania w tej sprawie pozostają niepewne. Wicepremier i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, ocenił, że nowy prezydent Krakowa powinien startować bez szyldu partyjnego, aby połączyć różne środowiska polityczne i społeczne. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum, Kosiniak-Kamysz podkreślił potrzebę odpowiedzialnego przywództwa, które będzie w stanie zjednoczyć mieszkańców. Wskazał na konieczność współpracy z innymi koalicjantami, co będzie także testem dla przywództwa w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jest gotowy do współdziałania ze wszystkimi, którzy pragną takiego przywództwa dla Krakowa. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński oraz Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom ogłosili rozpoczęcie interwencji poselskiej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji po fałszywym alarmie, który doprowadził do siłowego wejścia do mieszkania matki prezydenta. Uściński wskazał, że minister powinien podać się do dymisji, argumentując, że nie panuje nad służbami i nie zapewnia bezpieczeństwa obywatelom. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agata Wosik, odpowiedziała, że służby działały prawidłowo. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prawo i Sprawiedliwość planuje zbierać podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na najbliższym posiedzeniu klubu. Politycy PiS obwiniają Kierwińskiego za działania służb w Gdańsku, gdzie po fałszywym alarmie siłowo weszli do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie 18 fałszywych alarmów, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. Rzecznik prezydenta wskazał na paraliż służb spowodowany tymi zgłoszeniami, a premier Donald Tusk zwołał odprawę w tej sprawie. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju French Open w Paryżu, pokonując Australijkę Emerson Jones w setach 6-1 i 6-2. Świątek, triumfatorka turnieju w latach 2020, 2022, 2023 i 2024, zmierzyła się z 17-letnią Jones po raz pierwszy. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek, która wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6-3 i 6-2. W dalszej części turnieju zagrają także Maja Chwalińska, Magda Linette oraz Magdalena Fręch, które również odniosły zwycięstwa w swoich meczach. Francuska bomba Hammer, mimo wysokiej ceny, jest regularnie dostarczana na Ukrainę, co pozwala ukraińskiemu lotnictwu na skuteczne wykorzystanie tego zaawansowanego uzbrojenia. Nowe nagranie z frontu ilustruje efektywność tej broni w działaniach wojennych. Dzięki tym dostawom Ukraina zyskuje przewagę w walce. Puste stacje benzynowe oraz zagrożenie powrotu systemu kartkowego wskazują na rosnący kryzys energetyczny, który może dotknąć cały świat. Fatih Birol, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej, podkreśla, że obecna sytuacja związana z konfliktem w Zatoce Perskiej staje się poważnym wyzwaniem ekonomicznym. Wskazuje na możliwość wystąpienia ciężkiej recesji. Działania podejmowane w odpowiedzi na ten kryzys będą miały daleko idące konsekwencje. Papież Leon XIV wystąpił z prośbą o przebaczenie za historyczne działania Kościoła, które przez wieki legitymizowały niewolnictwo oraz handel ludźmi. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Kościół powinien ponieść odpowiedzialność za te krzywdy. Papież wyraził nadzieję na pojednanie pierwsze uzdrowienie ran, które zostały zadane w przeszłości. Dalsze działania Kościoła mają koncentrować się na refleksji i edukacji na temat tych bolesnych rozdziałów historii. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zachodnia Europa doświadcza wyjątkowych jak na maj upałów, spowodowanych ciepłym powietrzem napływającym z północnej Afryki, które zostało uwięzione pod układem wysokiego ciśnienia. Eksperci przewidują, że takie fale upałów będą pojawiać się coraz częściej. Kraje w regionie przygotowują się na nadchodzące ekstremalne warunki pogodowe. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jednak szczegółowo opisane. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia, które doprowadziło do interwencji służb ratunkowych w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Incydent miał miejsce 25 maja 2026 roku. Śledztwo koncentruje się na ustaleniu sprawcy fałszywego alarmu. Dalsze kroki prokuratury będą zależały od wyników dochodzenia. Rosja próbowała przedstawić atak z użyciem systemu Oriesznika jako spektakularny odwet na Ukrainie, jednak reakcje prorosyjskich blogerów wojennych były krytyczne i niewygodne dla Kremla. Wiele komentarzy sugeruje, że działania te mają jedynie charakter propagandowy, a ich efekty psychologiczne słabną z każdym kolejnym uderzeniem. Krytycy zauważają, że brakuje sprzętu, w tym dronów, na froncie, a zapewnienia o ich dostępności są fałszywe. Blogerzy podkreślają, że kosztowne ataki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a sytuacja na froncie wymaga bardziej skutecznych działań. Odwołanie Aleksandra Miszalskiego zostało określone przez dziennikarkę jako ciężka sprawa dla krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. W odpowiedzi posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska zaproponowała wulgarny termin na opisanie tej sytuacji. Reakcje na tę wymianę zdań mogą wpłynąć na postrzeganie obu polityków w kontekście bieżącej sytuacji w Krakowie. 69-letni turysta z Polski utknął na gerlachu w słowackich Tatrach, ignorując sezonowe zamknięcie szlaków. W sobotę wieczorem wezwał pomoc ratowników Chorskiej Zachrannej Służby, jednak nie potrafił określić swojego położenia. Akcja ratunkowa, w której uczestniczyło 6 ratowników, trwała całą noc i zakończyła się w poniedziałek rano. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca, a nałożono na niego mandat za naruszenie przepisów. Ratownicy apelują o przestrzeganie regulaminu Parku Narodowego oraz zaleceń służb górskich. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 16. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rząd Łotwy upadł po incydencie związanym z ukraińskimi dronami, co skłoniło Andresa Kulbergsa do ogłoszenia zamiaru utworzenia nowego rządu koalicyjnego z udziałem czterech partii. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, dotychczasowa premierka ma objąć w nowym rządzie stanowisko minister obrony. Nowi ministrowie zostaną zaprezentowani jutro. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar został wezwany do Warszawy w związku z rozmowami na temat wyboru komisarza wyborczego dla Krakowa. Powołanie takiej osoby jest niezbędne po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w niedzielnym referendum. Obowiązki prezydenta tymczasowo przejął skarbnik miasta, a wśród kandydatów na komisarza znajdują się co najmniej dwie osoby. Dalsze kroki w tej sprawie będą podejmowane w najbliższych dniach. Amerykański prezydent nadal ma zamiar dążyć do przejęcia Grenlandii, mimo że jego główną uwagę pochłania wojna z Iranem. Mieszkańcy wyspy pozostają jednak w opozycji do tych zamiarów, co wskazuje na trwały opór wobec ewentualnych działań Waszyngtonu. Brak zmian w postawie zarówno prezydenta, jak i mieszkańców Grenlandii podkreśla złożoność sytuacji. Od 1 czerwca w moskiewskiej strefie lotniczej wprowadzony zostanie całkowity zakaz lotów cywilnych statków powietrznych na wysokości do 5100 metrów. Decyzja ta jest skutkiem nalotów ukraińskich dronów. Władze Rosji podjęły tę decyzję w celu zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. Zakaz dotyczy wszystkich cywilnych operacji lotniczych na wskazanej wysokości. Aż 3 na 4 osoby dotknięte zespołem chronicznego zmęczenia nie są w stanie wykonywać żadnej pracy, a wiele z nich nie może nawet wstać z łóżka. Przykładem jest Ewa, która do 2022 roku prowadziła bardzo aktywny tryb życia, jednak nagła choroba niemal całkowicie ją unieruchomiła. Problemy ze zdrowiem zaczęły się u niej w sposób niepozorny, co może sugerować, że choroba ta rozwija się stopniowo. W związku z tym, osoby doświadczające podobnych objawów powinny zwrócić uwagę na swoje samopoczucie i zasięgnąć porady medycznej. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: every day.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Prokuratura Krajowa nałożyła na Tomasza Sakiewicza karę pieniężną w wysokości 3000 zł za bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznań podczas przesłuchania. Sakiewicz został wezwany do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, jednak odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora, nie przedstawiając uzasadnienia. Prokurator Przemysław Nowak zaznaczył, że Sakiewicz miał obowiązek złożenia zeznań na mocy kodeksu postępowania karnego. Jedna osoba zginęła, a 17 zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia pociągu osobowego z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Do wypadku doszło około godziny 15, a siła zderzenia spowodowała wykolejenie dwóch pierwszych wagonów pociągu. Kierowca ciężarówki zmarł na miejscu, a pozostałe osoby podróżujące pociągiem nie doznały poważnych obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracuje 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Po zakończeniu akcji ratunkowej policja rozpocznie śledztwo w celu ustalenia okoliczności wypadku. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego i prezesa Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Kapiński został wybrany spośród 5 kandydatów, których przedstawiono prezydentowi po głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. Kadencja Zbigniewa Kapińskiego wyniesie 6 lat, a jego poprzedniczka, doktor habilitowany Małgorzata Manowska, kończy swoją kadencję we wtorek. Wybór Kapińskiego był efektem złożonej procedury, która rozpoczęła się w lutym tego roku i wymagała 3 podejść do wyłonienia kandydatów. Łukasz Kmita, szef małopolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, ocenił, że Andrzej Duda byłby mocną kandydaturą na prezydenta Krakowa. Kmita zaznaczył jednak, że istnieje jedno ale w tej sprawie, którego nie sprecyzował. Słowa Kmity mogą sugerować, że temat startu byłego prezydenta Polski w wyborach lokalnych budzi kontrowersje. Dalsze kroki w tej kwestii nie zostały określone. Kreml może wchodzić w nowy etap wojny przeciwko Ukrainie, ostrzegają eksperci. Po brutalnym ataku na Kijów wskazują, że celem Putina może być całkowite złamanie odporności Ukrainy, a nie tylko zdobywanie terytoriów. Dokładna linia frontu ma być mniej istotna dla ostatecznego wyniku konfliktu. Dalsze działania Kremla mogą zatem przyjąć niebezpieczną formę, co budzi obawy o przyszłość Ukrainy. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Odwołanie prezydenta Krakowa ma negatywny wpływ na wizerunek Koalicji Obywatelskiej przed nadchodzącymi wyborami, CO komentuje profesor Tomasz Słomka, wskazując na trudną sytuację partii. Zauważa również, że prawica boryka się z poważnymi problemami, ponieważ partie wzajemnie się osłabiają. Słomka podkreśla, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i prawica muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom w kontekście zbliżających się wyborów. Alexis Tsipras, były lider Syrizy, planuje ogłosić w Atenach powstanie nowej partii, co może wprowadzić znaczące zmiany na greckiej scenie politycznej. Informacje te sugerują, że w najbliższych dniach Grecję może czekać polityczne trzęsienie ziemi. Szczegóły dotyczące nowej formacji oraz jej celów nie zostały na razie ujawnione. Dalsze kroki związane z tym wydarzeniem będą miały wpływ na przyszłość greckiej polityki. W amerykańskich ośrodkach dla migrantów dramatycznie wzrasta liczba zgonów, a relacje świadków wskazują na brutalne traktowanie osób przetrzymywanych w tych miejscach. Według doniesień, niektórzy migranci są duszeni w kajdankach, a kobiety mdleją z głodu, podczas gdy strażnicy grożą im śmiercią. Wzrost liczby zgonów i samobójstw w tych ośrodkach nie odzwierciedlają jedynie oficjalne raporty, CO sugeruje poważne problemy w systemie. Prywatne firmy zarabiają miliardy dolarów na każdym zajętym łóżku. CO budzi obawy o etykę funkcjonowania tych placówek. Dalsze działania w tej sprawie są niezbędne, aby poprawić warunki życia migrantów. W miejscowości Stary Cydzyn w województwie podlaskim wybuchł pożar kompleksu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 30 zastępów Straży Pożarnej z różnych województw, w tym specjalna jednostka z dronem oraz dwa podnośniki. Ogień, który objął budynki o łącznej powierzchni 700 m2, został już opanowany. Ewakuowano 15 osób z pobliskich zabudowań, a jeden z budynków gospodarczych udało się obronić. Zgłoszenie o pożarze Straż Pożarna otrzymała po godzinie 15. Używanie kart płatniczych Visa i Mastercard w Rosji może wkrótce zostać całkowicie zakazane. Ała Bakina, dyrektorka Krajowego Systemu Płatniczego, stwierdziła, że ich stosowanie jest bezcelowe, ponieważ od czasu inwazji na Ukrainę obsługa techniczna tych kart odbywała się wbrew decyzjom firm o opuszczeniu kraju. W związku z tym władze mogą wprowadzić obowiązek korzystania z Krajowego Systemu Płatności MIR. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraina i Białoruś zawarły nieformalną umowę, według której białoruskie rafinerie nie są atakowane, pod warunkiem, że kraj ten nie przekracza pewnych granic. Ekspert dr Andrzej Szabaciuk ocenia, że włączenie Białorusi do konfliktu zbrojnego jest mało prawdopodobne, zwłaszcza, że białoruska armia nie jest wystarczająco przygotowana do walki. W kontekście geopolitycznym Mińsk stara się balansować między Rosją a Zachodem. CEO potwierdzają rozmowy prezydenta Francji Emmanuela Macrona z Aleksandrem Łukaszenką. Sytuacja pozostaje napięta, a białoruski lider może handlować swoją lojalnością, jednak obecnie nie planuje aktywnego zaangażowania w wojnę. Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, złoży wizytę w Kijowie, co może być próbą wzmocnienia relacji między Ukrainą a opozycją białoruską. Ksiądz z parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Łomży został skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na dobro pokrzywdzonego, a duchowny nie przyznał się do winy, twierdząc, że został pomówiony. Sąd uznał go za winnego wykorzystania bezradności innej osoby w związku z jej stanem nietrzeźwości. Oprócz kary więzienia, ksiądz otrzymał 3-letni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zbliżania się do niego na mniej niż 20 metrów. Duchowny zapowiedział odwołanie od wyroku, domagając się jawności procesu. W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. W głosowaniu uczestniczyło ponad 176 tysięcy osób. Poseł Konfederacji Michał Wawer zapowiedział, że struktury partii ocenią nastroje mieszkańców w Lublinie, Wrocławiu i Rzeszowie. Wrocław już dwukrotnie próbował zorganizować referendum, jednak nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. W Lublinie narasta niezadowolenie związane z napływem zagranicznych studentów, a Rzeszów określany jest jako naturalne pole bitwy. Wawer podkreślił, że powodzenie takich inicjatyw zależy od realnego niezadowolenia mieszkańców, a nie od polityków. Od roku szkolnego 2026-2027 edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa w polskich szkołach. Zajęcia dotyczące zdrowia seksualnego, mimo że nieobowiązkowe, zostaną wprowadzone do ramowych planów nauczania. W szkołach podstawowych klasy 4-6 przewidziano 1 godzinę, klasy 7-8 2 godziny, a w szkołach ponadpodstawowych 3 godziny nauczania na ten temat. Uczniowie pełnoletni oraz rodzice uczniów niepełnoletnich będą mogli zrezygnować z udziału w tych zajęciach. Projekty nowych przepisów zostały już przekazane do konsultacji publicznych. Zbigniew Kapiński został nowym i prezesem Sądu Najwyższego. Jego kandydatura spotkała się z silnym sprzeciwem Jarosława Kaczyńskiego, który wyraził wątpliwości co do zdolności Kapińskiego do kierowania tą instytucją. Sędzia Izby Pracy Piotr Prusinowski skomentował ten wybór, stwierdzając, że jakie czasy, taki prezes. Nie podano jednak szczegółowych powodów sprzeciwu Kaczyńskiego. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Odwołanie prezydenta Krakowa w referendum stanowi bezprecedensowe wydarzenie w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Choć w przeszłości zdarzały się przypadki odwołania wójtów i burmistrzów, dotychczas nie miało to miejsca w tak dużym mieście o znaczeniu symbolicznym jak Kraków. W ostatnich latach podobne sytuacje miały miejsce w mniejszych miejscowościach, takich jak Zabrze. Obecna sytuacja rodzi wiele pytań o przyszłość polityczną stolicy Małopolski. Rozwój sieci sklepów Dino w małych miejscowościach znacząco poprawił dostępność świeżych produktów dla mieszkańców, eliminując potrzebę dojazdu do większych miast. Dzięki temu klienci mogą oszczędzać czas i korzystać z atrakcyjnych promocji, robiąc zakupy w jednym miejscu. Markety Dino stały się istotnym elementem lokalnych społeczności, wpływając na codzienną rutynę wielu Polaków. Wzrost liczby takich sklepów przyczynia się do zwiększenia komfortu życia w mniejszych miejscowościach. We wtorek do północnej części Polski dotrze pogorszenie pogody, objawiające się opadami deszczu i burzami. Na większości obszaru kraju nadal utrzyma się słoneczna i bardzo gorąca aura, z maksymalnymi temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy północy powinni być przygotowani na zmiany pogodowe i mieć przy sobie parasole. W domu matki prezydenta doszło do interwencji służb, a ekspert do spraw bezpieczeństwa Andrzej Mroczek wskazuje, że sprawca mógł obserwować działania ratowników. Według Mrakske jego zachowanie mogło wpłynąć na decyzję straży pożarnej, która wahała się, czy podjąć siłowe rozwiązanie. Ekspert podkreśla, że istotne jest zbadanie, czy interwencja służb była odpowiednia w tej sytuacji. Donald Tusk zwołał naradę po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Premier planuje rozmawiać na temat sytuacji w stolicy Małopolski z Bartłomiejem Sienkiewiczem, europosłem Koalicji Obywatelskiej oraz byłym ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Rozpoczęły się także rozmowy dotyczące przyszłego kandydata partii na prezydenta miasta. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Roman Giertych wyraził wdzięczność nowemu i prezesowi Sądu Najwyższego Zbigniewowi Kapińskiemu za jego zaangażowanie w śledztwo dotyczące sprawy Północnordu. Poseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że Kapiński sprzeciwił się bezprawiu, które go dotknęło, i interweniował w działania prokuratora Ziarkiewicza. Działania te miały istotne znaczenie w kontekście sprawy Giertycha. Francuski minister sprawiedliwości Gérald Darmanin zaproponował wprowadzenie 3-letniego moratorium na imigrację. W ramach planu planowane jest zakończenie wydawania zezwoleń na pobyt dla krewnych osób, które uzyskały prawo pobytu ze względu na pracę. Darmanin wskazał również na potrzebę reformy konstytucji, aby umożliwić władzom wprowadzenie limitów oraz omówienie liczby wnioskodawców, ich pochodzenia i kwalifikacji. Ustępujący prezydent Krakowa Aleksander Miszalski pożegnał się z mieszkańcami, dziękując im za wspólnie spędzony czas. W swoim wystąpieniu podkreślił, że będzie kontynuował swoje działania na rzecz miasta, mówiąc: do zobaczenia na szlaku. Miszalski zakończył swoją kadencję, pozostawiając po sobie ślady w lokalnej społeczności. Temat związany z Jeffreym Epsteinem powrócił na czołówki mediów w związku z niedawnym ślubem syna Donalda Trumpa. Ojciec synowej prezydenta miał bliską przyjaźń z Epsteinem, określając go jako dżentelmena o najwyższej uczciwości. Ta sytuacja może rodzić kontrowersje i wywołać niepokój wśród zwolenników Trumpa. Dalsze reakcje na te powiązania mogą wpłynąć na wizerunek prezydenta. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział wniosek o wotum nieufności dla szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, zarzucając mu brak kontroli nad bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce. Marcin Kierwiński szybko zareagował na te deklaracje, jednak źródło nie podaje szczegółów jego odpowiedzi. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sekcja zwłok mężczyzny odnalezionego w studni we wsi Skajboty nie wyjaśniła ani przyczyny, ani mechanizmu jego śmierci. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie nie ustaliła tożsamości zmarłego, lecz ma pewne przypuszczenia, które będą weryfikowane za pomocą badań DNA. Ciało zostało znalezione przez właścicielkę posesji, która postanowiła sprawdzić studnię po namowach sąsiadów. W związku z tym zdarzeniem wszczęto śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura planuje wypowiedzieć się na temat tożsamości zmarłego po uzyskaniu wyników badań. Wielka Brytania odnotowała najgorętszy dzień w maju w historii, gdy termometry na lotnisku Heathrow wskazały rekordowe 35,5 stopni Celsjusza. Dotychczasowy rekord z lat 20. i 40. ubiegłego wieku został pobity. CO wywołało pomarańczowy alert pogodowy w kilku regionach, w tym Londynie i East Midlands. Służby medyczne przewidują zwiększony ruch w przychodniach oraz szpitalach, a dostawca wody South East Water ostrzega przed możliwymi spadkami ciśnienia i brakami wody. Meteorolodzy zalecają ostrożność z powodu wysokiego promieniowania ultrafioletowego oraz unikanie słońca w godzinach szczytu. 44-letnia paralotniarka z Austrii zderzyła się z samolotem typu Cessna nad regionem Pinzgau. CO spowodowało jej gwałtowny i niekontrolowany upadek. Do incydentu doszło w sobotę, 23 maja, około godziny 13:15, gdy kobieta leciała w kierunku doliny po starcie z szczytu Schmittenhoho. Dzięki szybkiej reakcji udało jej się otworzyć spadochron zapasowy i bezpiecznie wylądować na leśnej drodze, doznając jedynie lekkich obrażeń. Pilot Cessny, który wykonywał lot widokowy, zeznał, że nie był w stanie uniknąć zderzenia. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, a materiały mają trafić do prokuratury w Salzburgu. Prezydent Iranu Mesud Pezeszkian zdecydował o otwarciu międzynarodowych połączeń internetowych. CO oznacza złagodzenie wcześniejszej, niemal całkowitej blokady. Blokada została wprowadzona na początku wojny z Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Decyzja ta może wpłynąć na dostępność informacji oraz komunikację w kraju. Dalsze działania rządu w tej kwestii nie zostały jednak sprecyzowane. W ciągu kilku miesięcy Europa może rozpocząć deportację migrantów, którym odmówiono prawa pobytu w Unii Europejskiej. Holandia oraz jej partnerzy intensyfikują działania w tym kierunku. CO sugeruje, że pierwsze konkretne kroki mogą zostać podjęte niebawem. Szczegóły dotyczące planowanych działań oraz ich skutków nie zostały jednak ujawnione. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oświadczyło, że każdy atak na polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Reakcja ta nastąpiła w odpowiedzi na wezwania Rosji do opuszczenia Kijowa przez zagranicznych dyplomatów w związku z planowanymi atakami na cele militarne. MSZ podkreśliło, że działania Rosji niosą ze sobą poważne konsekwencje prawnomiędzynarodowe, obniżając rolę tego państwa jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W międzyczasie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało systematyczne ataki na obiekty wojskowo-przemysłowe w Kijowie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił, że kraj zintensyfikuje ataki na libański Hezbollah w odpowiedzi na naloty dronowe. Podkreślił, że Izrael jest w stanie wojny, co wskazuje na zaostrzenie konfliktu w regionie. Dalsze działania wojskowe mają na celu zneutralizowanie zagrożenia ze strony Hezbollahu. Rosyjskie władze wprowadzą zakaz dla lotnictwa prywatnego w centralnej części kraju, obejmujący samoloty i helikoptery, który zacznie obowiązywać od czerwca. Ograniczenia dotyczą praktycznie całej centralnej Rosji, od granicy z Białorusią do Jekaterynburga i Samarii, a także na południe do obszarów z już wprowadzonymi ograniczeniami. Stowarzyszenie Właścicieli Statków Powietrznych i Pilotów AOPA Rosja poinformowało, że zakaz dotyczy lotów nieregularnych, natomiast czarterowe przewozy pasażerskie oraz lotnictwo sanitarne i medyczne będą mogły działać w zwykłym trybie. Choć nie podano oficjalnych przyczyn zakazu, spekuluje się, że może on być związany z katastrofą samolotu pod Kołomną, do której doszło w marcu. Federalna Agencja Transportu Lotniczego prowadzi śledztwo w tej sprawie. Niedźwiedź wszedł do hotelu w rumuńskim kurorcie Poiana Brasov, gdzie kamery monitoringu zarejestrowały, jak zwierzę wspina się po schodach i próbuje otworzyć drzwi do jednego z pomieszczeń. Pracownicy hotelu zadzwonili na numer alarmowy 112, jednak służby nie podjęły interwencji. Personel czuwał nad bezpieczeństwem gości przez całą noc, a na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Niedźwiedź opuścił budynek, a władze zwróciły uwagę na problem niedźwiedzi szukających pożywienia w koszach na odpady w Braszowie i okolicach. W ostatnich dniach wydano komunikaty informujące o obecności tych zwierząt na ulicach pobliskich miejscowości. Prezydent Rosji podpisał ustawę, która znacząco rozszerza jego uprawnienia do użycia sił zbrojnych poza granicami kraju. W związku z tym rośnie ryzyko rosyjskiej prowokacji w Europie, o czym od miesięcy ostrzegają zachodnie wywiady. Ustawa umożliwia Putinowi chronienie rodaków za granicą, co może prowadzić do zwiększenia napięcia w regionie. Działania te są postrzegane jako przygotowanie Moskwy do potencjalnego konfliktu z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kasia Lynz została artystką roku podczas finału Fryderyk Festival 2026, który odbył się w Warszawie. Oprócz tej nagrody, artystka zdobyła również wyróżnienie za album roku pop oraz za najlepszy teledysk do piosenki Śmierć w bikini. Złote Fryderyki przyznano Lady Punk oraz pośmiertnie Stanisławowi Sojs za całokształt jego twórczości. Gala uhonorowała również wielu innych artystów w różnych kategoriach, w tym w hip-hopie, rocku i muzyce alternatywnej. Wydarzenie zakończyło się wręczeniem nagród w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. W Garden Grove w Kalifornii zakończono akcję zabezpieczania uszkodzonego zbiornika z metakrylanem metylu, w którym znajdowało się ponad 26 tysięcy litrów substancji chemicznej. W niedzielę odkryto pęknięcie, które obniżyło ciśnienie wewnątrz zbiornika, eliminując ryzyko eksplozji. Po całonocnych działaniach strażaków ciśnienie spadło do zera, a temperatura w zbiorniku również się obniżyła. W związku z sytuacją gubernator Kalifornii ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwie Orange, a część mieszkańców złożyła pozew zbiorowy przeciwko operatorowi obiektu. Władze nadal monitorują sytuację, aby zapobiec dalszym zagrożeniom. 57-letni mieszkaniec Gdyni został zatrzymany podczas nadawania paczki, w której znajdowały się nielegalne leki. Policja odkryła, że mężczyzna podawał się za lekarza i sprzedawał preparaty bez wymaganych zezwoleń za pośrednictwem portali internetowych. W jego mieszkaniu znaleziono produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami i opuszczania kraju. Mężczyźnie grozi kara 2 lat więzienia. Jedna osoba zginęła, a 17 zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia pociągu osobowego z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Do wypadku doszło około godziny 15, a siła zderzenia była na tyle duża, że wykoleiły się dwa pierwsze wagony pociągu. Kierowca ciężarówki zmarł na miejscu, podczas gdy pasażerowie pociągu nie odniesieli poważnych obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracuje 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, a ruch kolejowy na linii między Poznaniem a Piłą został wstrzymany. Minister infrastruktury zapowiedział, że przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Poseł Konfederacji Michał Wawer zapowiedział, że struktury partii ocenią nastroje mieszkańców w Lublinie, Wrocławiu i Rzeszowie po niedzielnym referendum w Krakowie, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Wawer wskazał, że w Wrocławiu narasta niezadowolenie wobec prezydenta Sutryka, a w Lublinie sytuacja związana z napływem zagranicznych studentów może budzić kontrowersje. Kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa będzie Bartosz Bochenczak, szef krakowskich struktur Nowej Nadziei. Wawer podkreślił, że powodzenie referendów w innych miastach zależy od rzeczywistego niezadowolenia mieszkańców. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow poinformował amerykańskiego senatora Marco Rubio o planach Kremla dotyczących systematycznych uderzeń na cele w Kijowie związane z ukraińską armią. Informacje te przekazała agencja Reuters. Dalsze szczegóły dotyczące tych działań nie zostały ujawnione. Samolot Royal Air Force, w którym podróżował brytyjski minister obrony John Healey, doświadczył zakłóceń sygnału podczas lotu w pobliżu granicy z Rosją w czwartek. Incydent miał miejsce w kontekście rosnących napięć w regionie. Szczegóły dotyczące przyczyn zakłócenia nie zostały ujawnione. Władze brytyjskie mogą podjąć dalsze kroki w związku z tym zdarzeniem. W miejscowości Stary Cydzyn w województwie podlaskim wybuchł pożar kompleksu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 30 zastępów straży pożarnej z różnych województw, a ogień udało się już opanować. Na miejscu płonęły opony oraz budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 700 m2, a z pobliskich zabudowań ewakuowano 15 mieszkańców. Udało się także obronić jeden z budynków gospodarczych. W działaniach gaśniczych biorą udział specjalne jednostki, w tym dron oraz podnośniki. Ukraina i Białoruś zawarły cichą umowę, na mocy której białoruskie rafinerie nie są atakowane, dopóki Białoruś nie przekroczy pewnych granic, według dr Andrzeja Szabaciuka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ekspert ocenia, że Aleksandr Łukaszenka raczej nie zaangażuje się w wojnę z Ukrainą, gdyż jego armia jest niewielka i nieprzygotowana do takiego konfliktu. W międzyczasie liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, złoży wizytę w Kijowie, gdzie spotka się z kluczowymi przedstawicielami rządu ukraińskiego. Działania te mają na celu zrozumienie aktualnej sytuacji i potencjalnych zagrożeń ze strony Białorusi. Noc z wtorku na środę przyniesie pogodną aurę, z minimalnymi temperaturami od 10 do 15 stopni Celsjusza w różnych regionach Polski. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, miejscami silny, osiągający prędkość do 70 km na godzinę. We wtorek prognozowane jest przeważnie słoneczne niebo, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu na północy kraju. Maksymalne temperatury mają wynieść od 20 do 29 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza wahać się będzie od 50 do ponad 60%. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie korzystne, z wyjątkiem północnej Polski, gdzie mogą być neutralne. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, ogłosiło, że przeprowadziło uderzenia na południu.